Siyakwamukela uhlelo umthombo wokuphila nendoda yomphongolo. Isibusiso tatsakezo, isibusiso tatsakezo, kwizwi lomzantsi. Angenza bonke, uyogcina uThixo, kwizwi lomzantsi FM.